0: Radio Darmstadt. Radadadada.
1: Schönen guten Abend, es ist 19 Uhr. Sie hören Radio Darmstadt auf 103,4 MHz oder auf www.radiodarmstadt.de. Am Mikrofon Karol Igor Prabutski und die heutige Sendung heißt Darmstadtska Fala, die Darmstädter Welle. Die nächsten zwei Stunden werden auf Polnisch moderiert. Also, wenn Sie polnische Sprache sprechen, lernen, wenn Sie polnische Musik gerne zuhören, dann bleiben Sie bitte die nächsten zwei Stunden mit uns.
0: Radio Darmstadt. Radadadadada.
1: Dobry wieczór, minęła godzina 19, słuchają Państwo Radia Darmstadt na 103,4 MHz albo na www.radiodarmstadt.de. Przy mikrofonie Karol Igor Prabucki, a dzisiejsza audycja nazywa się Darmstadtska. A zaczniemy dzisiaj muzycznie dość wyjątkowo, tak jak mam nadzieję, że cała ta audycja będzie muzycznie wyjątkowa, bo od utworu Zagraj, Rzemi, Zagraj z albumu Ojdadana Grzegorza Ciechowa, czy Grzegorza Ciechowskiego, a zaraz potem Janusz Prusinowski i Zalas, chłopcy. Później z kolei cała feria inspiracji ludowych, tradycyjnych i nie tylko. Pojawią się też nowości i zespoły, których być może Państwo jeszcze nie słyszeli albo słyszeli strasznie dawno, a pojawiły się znowu. Zapraszam do słuchania tych dwóch godzin wypełnionych polską muzyką.

był zespół pieśni i tańca Podlasie, a zaraz po nim zespół wokalny Rondo i zespół Wowakin, który ostatnio staje się coraz bardziej znany, między innymi dzięki ich fantastycznemu udziałowi w tworzeniu muzyki do znanego Netflixowego serialu opowiadającego w humorystyczny sposób o realiach Polski sarmackiej, Polski XVII wieku, 1670. No cóż, można powiedzieć, z przyjemnością Wowakinu się słucha.

A skoro i fragment z Mickiewicza się u Wowa Kinu pojawił, to tutaj następujący utwór, tekst napisany przez Adama Mickiewicza, ale wykonanie Sanach. Utwór pod tytułem Do w Sztambuch.

ostatni utwór, jaki usłyszeliśmy, był to znany, myślę, ale w wykonaniu Patryka Pietrzaka tutaj, utwór pod tytułem Maryś, a przed nami z kolei utwór zespołu Łubudubu pod tytułem A jeszcze wczoraj. Muzyka zespołu Łubudubu, słowa Piotr Grygiel, a próby i nagrania odbywają się w Domu Kultury w Głogowie Małopolskim na Podkarpaciu. Podkarpacie, pozdrawiamy. Łubudubu. Pierwszy raz chyba na naszej antenie.

0: A teraz przed nami Dimon i Nosowska. W utworze pod tytułem Chodziliśmy nocami.
1: Żeby się śmiać, trzeba się najpierw wypłakać.

ziemi orgazmów i twoich spazmów. Za rodaków mi wstyd od dziecka, za hipokrytów w czarnych kieckach.

7 przed nami. Bielizna, temat energetyki jest na czasie, więc akustyczne wykonanie utworu Mały Kwiat, Żelazny Ptak. Może ktoś pamięta z telewizji.

I na sam koniec tej godziny niesamowite zjawisko akustyczne, wykonanie Wiosny, organka. Zapraszam do wysłuchania.

0: Radio Darmstadt. Radadadada.
1: Schönen guten Abend. Es ist 20 Uhr hier in Radio Darmstadt auf 103,4 MHz oder auf www.radiodarmstadt.de. Am Mikrofon Karol Igor Prabucki, die internationale Redaktion begrüßt Sie und die polnische Gruppe in der internationalen Redaktion begrüßt Sie auch herzlich. Die heutige Sendung heißt Darmstadtska Fala, was heißt die Darmstädter Welle, und wird auf Polnisch moderiert. Herzlich willkommen.
0: Radio Darmstadt. Radadadadada.
1: Dobry wieczór, dobry wieczór. Minęła pierwsza godzina naszej polskojęzycznej audycji Darmstadtska Fala. Minęła godzina 22, a przy mikrofonie Karol Igor Prabucki. Kłaniam się w pas. Pozdrawia cała redakcja międzynarodowa i polska grupa dziennikarzy w tej właśnie redakcji. Cieszymy się, że jesteście z nami, szczególnie, że mamy ponad 20 godzin w miesiącu polskojęzycznych audycji, a są to wszystkie piątki od godziny 19 do godziny 21 i wszystkie soboty od godziny 15 do godziny 17, jak również czwarty czwartek miesiąca od godziny 21 do godziny 23 i druga środa miesiąca od godziny 21 do godziny 23. Serdecznie zapraszamy. I już teraz polecam Waszej uwadze, drodzy słuchacze i słuchaczki, jutrzejszą audycję pod tytułem Magazyn Kulturalny Bigos w Radiu Darmstadt od godziny 15 do godziny 17, jak co sobotę, w wykonaniu niezastąpionego redaktora Elika Plichty.
0: Radio Darmstadt. Radadadadada.

przed chwilą usłyszeliśmy Wilki idą z repertuaru Lady Punk, ale też Marsz Wilków TSA oraz najnowszy z tych zespołów, najmłodszy, Mülk, przedstawił swój utwór pod tytułem Wilk, jeden ze swoich singli. A ja mam dla Państwa garść zapowiedzi i polecajek berlińskich. Jak donosi Deutsches Polinstitut, niemiecki Instytut Spraw Polskich z siedzibą w Darmstadt, Berlin w drugiej połowie sierpnia będzie miejscem, w którym wydarzy się przyjaznych, kulturalnie nastawionym słuchaczom wydarzeń. Wczoraj obserwować mogliśmy w naszym regionie świata częściowe zaćmienie słońca, którego kulminacja przypadła na po godzinie 20. Kto miał czas zaopatrzyć się w odpowiednie pomoce do oglądania tego zjawiska, na pewno nie zapomni go przez dłuższy czas. I tegoż samego dnia Warszawa i Berlin świętowały 35. rocznicę podpisania porozumienia o przyjaźni i współpracy. Jubileusz rozpoczął się koncertem utworów Chopina i Bacha w Kolane ten Hof przy Alte Nationalga w Berlinie. Występ pianisty Cedric Japeschi, nawiązujący do tradycji koncertów chopinowskich w warszawskich łazienkach, zgromadził berlińską publiczność w wyjątkowej scenerii Museen. To było wczoraj, ale przed nami 16 sierpnia, w najbliższą niedzielę, zagrają Suzanne Chambellan, Artem Jasiński i Eleni Pulo w programie Chopin, Bartok, Poulenc, Piazzolla, Janacek. A na końcu set DJ-ski i to wszystko pod gołym niebem, pod Eierhäuschen im Spreepark, Kienwerder Allee w Berlinie. Kod pocztowy 12437, 16 o 16. Łatwo będzie zapamiętać. Wydarzenie odbywa się w ramach projektu Między Berlinem a Warszawą, 35 lat sąsiedztwa. 20 sierpnia z kolei w Gärten der Welt przy Eisenacher Straße 99 w Berlinie, kod pocztowy 12685, odbędzie się pokaz filmu niemego z muzyką na żywo. Film pod tytułem Ludzie bez jutra z 1921 roku w reżyserii Aleksandra Herca. Wydarzenie odbywa się w ramach tegoż samego projektu, a odbędzie się o godzinie 21. Dodatkowo posiadacze biletu mają możliwość dostania się do ogrodów świata i przed rozpoczęciem wprowadzenia do filmu odbyć spacer. Następnie 26 sierpnia przy Holzmarkt 25, Holzmarkt Strasse 25 w Berlinie 10243, kod pocztowy. Ponownie film Aleksandra Herca, tym razem z 1917 roku pod tytułem Bestia, również z muzyką na żywo. Film wyświetlony będzie o godzinie 20. 30 sierpnia Dialog Epok, Simon Lux i Fryderyk Chopin w Ogrodzie Różanym w pawilonie muzycznym w Rosengarten przy Bürgerpark Pankow, Wilhelm Kurstrasse 9, 13187 w Berlinie. A zagrają Katarzyna Wasiak i Wegry zaśpiewa. W programie oczywiście Fryderyk Chopin i Simon Lux. Wydarzenie odbywa się również w ramach projektu Między Berlinem a Warszawą 35 lat sąsiedztwa. Z kolei 31 sierpnia o godzinie 19 w kościele Świętego Krzyża przy ulicy Zossener Straße 65 w Berlinie, kod pocztowy 10961, odbędzie się koncert pod tytułem Nigdy więcej wojny. Koncert upamiętniający wydarzenia z 1 września 1939 roku. Na organach zagra Maciej Zakrzewski, wystąpi również Orkiestra Kameralna Progres, Andrzej Wojciechowski, Jan Szczypiorski, Patryk Purzucki i Jakub Grzelachowski. Kto więc w tych dniach odwiedzać będzie Berlin lub w Berlinie mieszka, to na pewno na brak wydarzeń kulturalnych nie może narzekać. A osoby zainteresowane takimi wydarzeniami zachęcam do sprawdzania regularnego strony niemieckiego Instytutu Spraw Polskich, na której w podstronie Terminy znaleźć można tych wydarzeń całkiem sporo. A przed nami polski satelita z księgi emigrantów i inne kompozycje.

nietrzymana sama. Ja i lot. I tylko to w głowie. Tylko to. A usta nie mokrzyczały. Wyżej. Wyżej jeszcze. Odfruniesz albo runiesz. Leć, aż cię tu nie będzie. Nigdzie nawet.

ja się tak bałam, że ktoś mnie tam znajdzie i że nie pozna mnie takiej i że pozna wreszcie. I że zobaczę, ile tu mieszczę.

ja się sama sobie znalazłam. W niepokoju, w pragnieniu, w złości, w krzyku, w płaczu, w radości. Pod ziemią i na niebie znalazłam siebie.

taką piękną się ujrzałam. Całą w tak nie. Nie tak. Tak bosko na opak. I cała błyszczałam. Wrzeszczałam. Płonęłam. Płakałam. Latałam. Śmiałam się, śmiałam. Biegałam.

0: gotuje sobie przez dłuższy czas, aż gotów jest najwspanialszy lek na stres.
1: Ze studia numer 1 Radia Darmstadt na Steubenplatz 12 kłania się nisko Państwu Elik Plichta. Na naszej szybie jest napisane frekwenc 103,4 MHz. Jest także wydrukowany, nalepiony adres internetowy radiodarmstadt.de. Także ci, którzy tutaj przejeżdżają, widzą, a Państwo słyszą, w jaki sposób można nas odbierać. Tak jak wspomniałem, Elik Plichta z redakcji międzynarodowej, z polskiej sekcji kłania się i będziemy po raz już kolejny wspominać sobie lata 80. Wiem, że Państwu przypadają do gustu te piosenki, no bo dla tych, którzy nie znają, to nowe rzeczy, a dla tych, którzy się wychowali na tej muzyce, to miłe wspomnienia. No to dobrze, dosyć gadania, zaczynamy.

Nie mówcie mi więc, co mam robić. Pokolenie lat 80. doskonale ten tekst pamięta. Na pamięć, nawet po latach, tak mi się zdarzyło, że ludzie złoci, co, jak ten nasz mózg jest cudownie zbudowany. Kiedy ostatni raz śpiewał, podśpiewywałem sobie tę piosenkę i nagle brzmią dźwięki i przypomina się cały tekst. A nie powinno. Dobrze. Wróćmy wspomnieniami jeszcze do lat 80., ale nie tylko, bo koncertował w Polsce troszeczkę później. Pamiętam, jak pan Marek Niedźwiecki w Sopocie w smokingu się pojawił i zapowiedział artystę. A artysta schodził po takich długich, długich schodach. Do końca życia nie zapomnę tego zejścia i rozpoczęcia tego koncertu.

Publiczność oszalała, a ja się rozglądałem po paniach i ojej, gdzieś tam pod tymi rzęsami jakaś kropla się pojawiła. Lionel Richie dał niezwykły koncert w Operze Leśnej w Sopocie. Oj, nie pamiętam, który to był rok, zaraz sobie sprawdzę. Czas leci jak woda. Opera Leśna, a większość Polaków w latach 80. mieszkała w blokowiskach.

domach z betonu nie ma wolnej miłości Martyna Jakubowicz. Wspominałem wcześniej przy prezentacji piosenki Lionela Richiego, jak rozpoczynał koncert w Sopocie i zapomniałem, który to był rok. No nie ma się co dziwić, że zapomniałem, bo był to 1999 w ubiegłym wieku. To był dzień, w którym było ciepło, bo dzień wcześniej przed Lionelem występowała Whitney i było bardzo zimno, a ona z dużym opóźnieniem, z Niemiec, były korki chyba na autostradach, ale to nieważne, bo koncert i Lionela i Whitney był niezwykły. A rok później też wydarzenie niezwykłej wagi, a takiej wagi, że przy okazji festiwalu w Sopocie ten koncert był dzień wcześniej, był jakoby połączony i nie odbył się w Operze Leśnej, w Sopockiej Operze Leśnej, ale na sopockim hipodromie. Dzisiaj by się to powiedziało, że miało się miejsce w Golden Circle, dosłownie nad Tiną, bo ona również na takich podnośnikach nad nami jeździła i wymachiwała swoimi pięknymi, zgrabnymi dłońmi, a poza tym ta scena była tak duża i ta biegająca Tina od prawej do lewej strony i śpiewająca wszystko na żywo. Pomyślałem sobie, w dzisiejszych czasach, jakbym tak dwa razy przebiegł, to by był potrzebny namiot tlenowy. A Tina wraca. Wraca z nową płytą i z niespodziankami na tej płycie.

wirująca Tina. Zresztą jej koncert we Frankfurcie w Festhali był również niezwykle imponująco emocjonujący. Jak to Tina? Pan, kandydat na prezydenta, śpiewał w dawnych czasach w kapeli, która nazywała się AYA RL. I to również w jakiś sposób hit pokolenia lat 80.

ARL i Skural. Kolejny bigos w oparach lat 80. Gotujemy te nasze potrawy, zbierając wszystko na kartki, które bardzo dokuczały Polakom. Puste haki, ocet w sklepach, kobiety od czasu do czasu z uśmiechem na twarzy w koralach z papieru toaletowego. Żeby można było kupić meblościankę, trzeba było się zapisywać na listy i stać tydzień, dwa. Jak się miało szczęście, to wystarczyła noc, żeby cokolwiek można było dostać. A na świecie brzmiała piękna muzyka.

Kolejnym hitem lat 80. w Polsce był niezwykle, jest do dzisiaj zresztą, niezwykle piękny utwór grupy Dub W moim ogrodzie.

To był rok 1985. Rok później, 26 kwietnia się to wydarzyło, ale agencje światowe podały te informacje 28, dwa dni później, ponieważ Rosja, Związek Radziecki na ten temat kompletnie milczał, a w Szwecji podano komunikat, że zanotowano gigantyczny wzrost promieniowania. To właśnie 26 kwietnia w Czernobylu nastąpiła potężna awaria, eksplozja elektrowni atomowej, której skutki odczuwamy do dzisiaj. Pamiętam w kinie Kijów jesienią 86 roku, kinie Kijów w Krakowie. Wtedy byłem studentem i podczas festiwalu filmów dokumentalnych pojawił się reżyser z Związku Radzieckiego z filmem dokumentalnym pokazującym nam, jak młodzi chłopcy byli zwożeni i bez żadnych strojów ochronnych zasypywali te wyrwy, pracowali tam. On powiedział, że jego operator filmowy już nie żyje, a to są ostatnie tygodnie jego życia. Byli tam jako dziennikarze, dokumentaliści i chcieli pokazać światu, jak to wyglądało. Mam nadzieję, że ten film gdzieś jest również, może w internecie, może pogrzebać warto.

Do końca nie wiem, czy Chrzanów to jeszcze jest Śląsk, czy już Małopolska. W każdym razie to takie miasto na pograniczu. Jak się jechał do Krakowa z Katowic, to ten Chrzanów tak wbijał się w oczy. Dlaczego mówię o Chrzanowie i o tym, że no właśnie, pogranicze Śląska. Ślązacy bardzo lubili jeździć nad morze na wczasy, na wakacje po to, żeby nałykać się odrobinę zdrowego powietrza z jodem, a nie z napromieniowaniem z Czernobyla. W każdym bądź razie taki plan miał również dwóch chłopaków z właśnie Chrzanowa, bo to był Leszek Nowak i Jarosław Kisiński, którzy postanowili założyć kapelę, ponagrywać swoje piosenki na kasety, jechać nad morze, tam grać na ulicach i jakość pobalować. Ale stało się również tak, że wysłali demo do organizatorów festiwalu w Jarocinie, bo festiwal muzyki rockowej w Jarocinie to było w latach 80. niezwykle ważne i emocjonujące wydarzenia. I tak od grania na ulicy i zarabiania przez sprzedawanie kaset w ciągu jednej nocy szpal, bo mowa o sztywnym palu Azji, stał się gwiazdą.

Jak co do czego, to wszyscy kochają Polskę, prawda? Kolejna propozycja naszego gotowania bigosów w latach 80. To już druga połowa, nieśmiało w niej jesteśmy, na początku drugiej połowy, bo to rok 1986, kiedy ta piosenka powstała, a jakoś, nie wiem jak państwo, ale z tą grupą mam tak niezwykłe wspomnienia i okazuje się, że chyba to jedna z tych ważnych w moim muzycznym, hobbystycznym życiu.

Wojtek Waglewski, grupa WW, jak gdyby nigdy nic. Końcówka lat 80. w Polsce działy się niezwykle ważne rzeczy. Żyliśmy w strachu, nie wiadomo było, jak to wszystko się potoczy, co się zdarzy. Wejdą, nie wejdą, wyjdą, nie wyjdą. A świat śpiewał, być może również nam.

0: worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: No właśnie, I'm not worried. Zawsze uśmiechamy się, kiedy słyszymy ten utwór. Właśnie. I zawsze myślimy z, jakby to powiedzieć, z wrażeniem. O, tak bym powiedział. Ja zawsze mam ciary, jak słyszę kolejny utwór, który wybrzmi w naszym dzisiejszym bigosie z lat 80. z drugiej jej połowy.

Tak, drodzy Państwo, dzisiaj właśnie jesteśmy w latach 80. pomiędzy połową a jej drugą częścią. Tak mieszamy sobie polskie i zagraniczne utwory, przypominając sobie tamte czasy, co działo się w Polsce, co działo się na świecie. Oczywiście nie tylko muzycznie. Ten utwór zawsze mi się będzie w jakiś sposób kojarzył z morzem, z ciepłym morzem, tym razem nie z Bałtykiem.

Tak z rozpędu wskoczyliśmy na początek lat 90., na końcówkę 80., 90. lata, kiedy to Robert Palmer, w sumie zanim wzdychały moje koleżanki, nie wiem z jakiego powodu, chyba dlatego, że zawsze, jeżeli oglądamy teledyski, występował w fantastycznych garniturach skrojonych, szytych na miarę, zadbane włosy i oprócz swojego charakterystycznego głosu, to właśnie ten nienaganny wygląd na scenie powodował to coś u pani, które są, były wielbicielkami Roberta Palmera. A co w Polsce?

A w Polsce ta kołysanka święciła swoje triumfy grupa The Cure. 89 rok to również chyba najważniejszy w karierze grupy The Mono, bo to wtedy nagrali swój najważniejszy hit. Jakoś tak dawno na naszej antenie nie gościł, a warto.

To końcówka lat 80. Wspominamy sobie dzisiaj, drodzy Państwo, ten okres z rozrzewnieniem. Teraz na pewno ucieszy się mój kolega Ranjan, bo jak się zorientowaliście, przed Bigosem, przed 15, od 13 do 15 na antenie Radia Darmstadt trwa audycja Lanka Radio, właśnie Ranjana, który pochodzi ze Sri Lanki. W języku singalezji ta audycja jest prowadzona. A propos Sri Lanki, ta artystka, którą za chwileczkę usłyszycie i doskonale ją rozpoznacie, bo to przepiękna ballada, pochodzi ze Sri Lanki. Ale zanim zrobiła karierę w Wielkiej Brytanii, to tam wyprowadziła się od rodziców, przeniosła do Londynu. Pracowała jako kelnerka i mieszkała w składach, czyli powodziło jej się tako jako tako, ale jak wspomina z jednym z wywiadów, dosłownie tak, zawsze miałam przy sobie kasetę ze swoim nagraniem. Jak tylko spotkałam jakiegoś menedżera, wciskałam mu ją do ręki i błagałam, by posłuchał. No i tak się stało. Jeden właśnie z takich menedżerów usłyszał ją w samochodzie swojego kolegi. No i składy zamieniła na dosyć elegancki dom. No ale jak się sprzedało ponad 1 000 000 egzemplarzy płyt Wielkiej Brytanii, to można sobie na to pozwolić. A dlaczego? Właśnie między innymi za tę piosenkę.

0: prawda, że śliczny głos i przepiękna piosenka. Do następnej propozycji naszych wspominek bigosu gotowanego w latach 80. no musi być zagadka, bo mnie ten utwór bardzo dobrze się kojarzy, ale nie wiem z czym, z jaką okazją. Może Państwo powiedzą lub zastanowią się, z czym Wam się kojarzy kolejna polska propozycja bigosowego spotkania w latach 80.
1: Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są w

I już macie Państwo, mnie się przypomniał Kraków i te pastelowe sukienki naszych dziewczyn. To malarze i żołnierze, po prostu pastelowe. Pastelowe samochody, ten dziki zachód. Wtedy, w szarej codzienności i rzeczywistości lat 80. Jeżeli teraz, przy rozpoczęciu się kolejnych dźwięków Państwo, nie pojawi się na Państwa twarzach uśmiech, to potraktuję to jako osobistą porażkę. Proszę się uśmiechnąć.

Morikanty. Dlaczego poprosiłem o uśmiech na Państwa twarzy? No mój jest pełny. Nie wiem, czy mogę opowiedzieć tę historię, ale trudno, zrobię to. Otóż w miejscowości, z której pochodzę w Polsce, z Żor na Śląsku, no właśnie w tych Żorach był chłopak. Ten chłopak studiował w Krakowie, zakochał się w pięknej, polskiej, blondowłosej, wspaniałej, niebieskookiej blondynce. Zakochał się w Krakowie i w tym Krakowie też pojawiło się dziecko. I dlatego przeprowadzili się do tych Żor. On pochodził z jakiejś afrykańskiej republiki socjalistycznej, dlatego też studiował, bodajże z Konga, bo był, jak to pani na placu mówiła, Jezus Maria, czarny jak świętozimia. I właśnie kiedy w radiach hulała piosenka Morikantiego Jeke Jeke, to dzieci zawsze goniły tego chłopaczka i z uśmiechem śpiewały mu Jeke Jeke, a on, no ile mógł mieć lat, 25-26, młody chłopak, pojawiała się zawsze perlista, pojawiał się perlisty, śnieżno-biały uśmiech i razem z tymi dzieciakami sobie żartował. To było naprawdę bardzo urocze. Plotka głosi, że był ginekologiem i że kolejki do niego były niesamowite, ale zostawmy to w kwestii domysłu. A propos przyjaciół, przyjaciółek. Byłaś.

tekst absolutnie ponadczasowy. Czy powstają współcześnie teraz takie piosenki, które za 30-40 lat będą wywoływały takie emocje? Ciekawe. No na pewno powstają, na pewno. Wspominamy sobie lata 80., gotujemy bigos w tym klimacie i drodzy Państwo, jest artystka. Mamy jedna, jedyna, której utwory są zaprogramowane na playlistach wszystkich stacji radiowych na świecie i w momencie, którym stacje prezentują muzykę z lat 80., na pewno ona od czasu do czasu się pojawia. W Nowym Jorku, w momencie, w którym koncertowała, na jednym z wielkich wysokościowców, wielki baner potężny, widoczny z kilku kilometrów, z jej twarzą i z jej imieniem, bo mowa o Basi. Bez nazwiska, bo Trzeczelewska to oczywiście również dla Polaków nie najprostsze do wypowiedzenia. Z Chrzanowa czy z Jaworzna? W każdym razie gdzieś tam z tych okolic pochodzi Basia. I teraz mówię o wspomnieniach, aż mi się łezka wokół zakręciła, bo miałem to szczęście bycia na kawie z Basią. Tak, tak. To było przy okazji organizowania Fryderyków w Warszawie. Basia wtedy tę imprezę prowadziła i dzięki Alinie Dragan, z którą tam współpracowałem, wybraliśmy się po Fryderykach już na nasze rozjazdy do domów, na spotkanie z Basią i tam, muszę Państwu powiedzieć, że było bardzo wesoło. Rozmawialiśmy o holenderskich używkach. A Basia brzmi zawsze pięknie.

Time and Tide i nasza Basia wspaniała, ukochana. Jak się przy tym cudownie tańczy, jeżeli słucha nas dzisiaj nasz przyjaciel radiowy z Darmstadt Antek, to na pewno w 100% powstał i poprosił swoją Iwonkę do tańca. Ja na pewno bym tak zrobił i mam wrażenie, że Państwu podobnie jak mi kawa smakuje dzisiaj w jakiś wyjątkowy sposób, bo bigos gotowany jest w latach 80.

Kojarzy się Państwu ta muzyka z czymś? Bo to Die Tote Hosen. Brendel napisał tekst. Kobranocka oczywiście i nikomu się nie wolno z tego śmiać. Lub nikomu nie wolno się z tego śmiać. Proszę sobie wyobrazić, że przy takich utworach tańczyliśmy, będąc młodziakami na prywatkach. Albo jak się pojawiały takie przytulane.

To Black z 1987 roku, a ja zaglądam na nasz radiowy zegar i on nieubłagalnie pokazuje, że nasze wspominki z latami 80. za chwileczkę dojdą do końca. No nie może braknąć z tamtych czasów grupy T-Love, która ma tutaj w Darmstadt rzeszę swoich fanów.

Tak, to już koniec naszego dzisiejszego spotkania. Bigos zgontowaliśmy w drugiej połowie lat 80. Dla tych, którzy pamiętają te czasy, to miłe wspomnienia, mam taką cichą nadzieję, a dla Państwa, którzy urodzili się zupełnie niedawno, być może niektóre piosenki usłyszeliście po raz pierwszy raz. Warto wracać do tej muzyki. Żegnam się, kłaniam nisko i do usłyszenia za tydzień. Elik Plichta.